Timo, jest jak oskie na kuohua. Uno, dus, kichę, ja durmę tu nut. Pohat muistot,